0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Bon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Veselých Świąt!
7: Merry Christmas!
1: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas di Anno Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.